zostawia nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek kuratorium oświaty w Poznaniu.
5: Wakacje ruszyły.
6: Ruszyły.
7: Izabela Liberty-Jędroszkowiak, wicekurator oświaty.
4: Wielkopolscy uczniowie będą z pewnością wypoczywać na koloniach, na półkoloniach, które odbędą się również w Wielkopolsce.
7: I w tej chwili w naszej bazie wypoczynku mamy zgłoszone już 1585 różnych form wypoczynku, czyli półkolonii i kolonii. I weźmie w nich udział razem 55 600 dzieci. I to jest informacja na początek wakacji.
4: Zasłużone wakacje startują, a czego by Pani życzyła uczniom, uczennicom właśnie naszych wielkopolskich szkół?
7: Życzyłabym im dobrej pogody, resetu, pobycia offline, spędzenia czas z przyjaciółmi, z rodziną, tak żeby wypoczęci wrócili na początek roku szkolnego.
4: Wakacje to czas wypoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie również na łonie natury, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby takie jak właśnie Policja, Straż Państwowa, Pożarna, Straż Leśna co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie straży pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Czyli chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, quadami, crossami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy było to od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
9: Mamy w Wielkopolsce wakacje. To radosny czas, szczególnie dla naszej młodzieży, dla dzieci, ale oczywiście czas, kiedy Straż Pożarna zwraca szczególną uwagę na miejsca wypoczynków, na te przestrzenie, w których i młodzież, i dorośli odpoczywają. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków. Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali. Ryzyko pożarowe istnieje przez cały rok i to nie jest tak, że tylko okres grzewczy jest najbardziej zagrożonym czasem. Więc te czujki, kolejne z tych obowiązków dla kolejnych, można powiedzieć, obiektów wszedł w życie. I dobrze, że to się stało przed okresem wakacyjnym. Im szybciej, tym lepiej z punktu widzenia strażaka. Natomiast oczywiście sam okres wakacyjny to dość charakterystyczne zdarzenia, których też w minionych latach interweniowali strażacy, więc przestrzegając przed tym, co może się zdarzyć, pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą. Jeśli chodzi o dorosłych, niestety wiele tych tragicznych sytuacji jest efektem efektem tego, że czy to jakaś nieuwaga, nieroztropność, ale także spożycie alkoholu powoduje, że no niestety nawet strażacy nie są w stanie uratować człowieka, który po prostu się topi lub było już za późno na wyciągnięcie go z wody i na skuteczne udzielenie pomocy. To także ryzyko pożarowe w lasach i na różnych innych przestrzeniach, bo przecież jest pora sucha, jest upalnie, ta wilgotność spada powietrza, do tego silne wiatry, więc to kolejna grupa zagrożeń, ale także w samych gospodarstwach, gdzie dochodzi do wypadków, gdzie nasza młodzież też chce pomagać przy różnych zbiorach, ale nie zawsze dzieje się to właśnie z takim bezpieczeństwem i higieną, można by powiedzieć, pracy, czyli z takimi podstawowymi zasadami, które powinny towarzyszyć. Więc tutaj też ta uwaga w kontekście gospodarstw rolnych i tam, gdzie będziemy przebywali na wsi, ale też kwestia wypoczynku, sprawdzanie, kontrolowanie obiektów tuż przed rozpoczęciem takiego wypoczynku, czyli zorganizowanej formy dla dzieci i młodzieży odpoczynku, wyjazdów, więc kontrolę obiektów, ale także sprawdzanie lasów, gdzie mamy wypoczynki pod namiotami, myślę tu o harcerzach, sprawdzanie tych terenów przed, tak żeby określić, czy jest bezpiecznie, żeby w tym danym określonym miejscu przez organizatora zorganizować taki biwak, to jedna sprawa, dwa, sprawdzenie podczas już odbywania samego wypoczynku tego terenu, czy organizator zadbał o punkt przeciwpożarowy, o jakąś drogę, ścieżkę ewakuacji, o zapasowe miejsce na wypadek burz i intensywnych opadów deszczów czy wiatrów, ale także o drzewa, czy nie są suche drzewa w okolicy, które mogłyby przewrócić się i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. To tylko niektóre z elementów sprawdzanych przez strażaków i to wszystko się dzieje. A ponadto oczywiście całe przygotowanie też straży pożarnej do sprzętowe, do burz, do nawałnic, także do innych zagrożeń. To taka codzienność w tym okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym dla strażaków, ale także no, myślę, że moment, gdzie powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzie no, chcemy przeżyć ten czas bezpiecznie, odpoczywając, korzystając z rekreacji. To jest super, to jest świetne, bo przecież każdy z nas czeka z wytchnieniem na okres urlopowy, ale musimy pamiętać, że no, do wielu zagrożeń, z którymi mają chociażby do czynienia strażacy, tutaj na terenie Wielkopolski dochodzi dlatego, że człowiek gdzieś tam właśnie no, ma mniejszą uważność na te różne codzienne sytuacje, a w wyniku tego no, dochodzi do niebezpieczeństw, które powodują no, jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego.
4: Bądźmy zatem ostrożni, pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego.
6: Fontanna na terenie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego przeszła remont. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Przeprowadzono tam rozruchy technologiczne instalacji, a udostępnienie tego skweru mieszkańcom planowane jest na początek lipca, zaraz po dopełnieniu formalności. A podczas tych prób sprawdzono poprawność działania wszystkich instalacji, w tym pracy pomp czy też oświetlenia niecki. Dzięki tej inwestycji instalacje niezbędne do poprawnego działania fontanny zostały całkowicie wymienione. Kluczowe były elementy, które na co dzień nie są widoczne, gdyż ukryte w podziemnej komorze technicznej. To tam naprawiono pompy, armaturę sterującą całą atrakcją i przeprowadzono prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. W ramach prac zmieniły się nie tylko mechanizmy czy też instalacje, dzięki którym ta fontanna znów będzie działać, ale wykonane zostały też prace na zewnątrz. W ramach tych prac stare płyty, którymi wyłożona była niecka fontanny, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi granitowymi. W zakres prac wchodziło również dno fontanny oraz nawierzchnia wokół niej. Ponadto wyremontowano betonowy mostek. Zrealizowane prace poprawiły estetykę tego miejsca.
4: Przypomnę, udostępnienie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego planowane jest na początek lipca. Czas na dłuższą rozmowę, będzie kulturalnie, a zarazem wakacyjnie. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
10: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Właśnie wakacje ruszyły. Co na ten czas przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu?
10: Atrakcji jest bardzo dużo i tych atrakcji jest skierowanych do różnych grup wiekowych, bo zajęcia są od 3 do 15 lat, więc też są bardzo różnorodne, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie dość, że są po prostu właśnie dostosowane skierowane do różnych grup wiekowych, to jeszcze mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te zajęcia. No i oczywiście tak, w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przykład będziemy mieć zajęcia takie na przykład skierowane do najmłodszych, do dzieci w wieku 3 lat, więc tutaj będzie spotkanie z Albertem Albertsonem, to jest taki bohater książek dla dzieci, więc tutaj często dzieci mogą się z nim utożsamić, bo to jest taki chłopiec jak każdy tak naprawdę i po prostu łatwo się z nim utożsamić i po prostu wejść w jego skórę, że tak powiem.
4: Te zajęcia odbywać się będą przy Placu Wolności?
10: Tak, dokładnie. Na razie mówię o tych właśnie zajęciach w Muzeum Narodowym, czyli w tym w gmachu głównym tutaj w Poznaniu. Oprócz tego też przygotowaliśmy takie zajęcia, które wydają mi się być bardzo ciekawe, bo tutaj dzieci będą mogły trochę nauczyć się historii sztuki, poznać takie pojęcia jak na przykład dywizjonizm czy monotypia. Te zajęcia też będą zakończone warsztatem artystycznym, więc jak najbardziej będzie można wyjść ze swoją własno przygotowaną pracą.
4: Co jeszcze przygotowaliście na ten wyjątkowy czas wakacyjny w Poznaniu?
10: Oprócz tego właśnie, że oczywiście w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy zajęcia, no to nie możemy zapominać też o innych naszych oddziałach właśnie poznańskich. W Muzeum Sztuk Użytkowych będzie pokaz mody historycznej i też projektowanie własnych strojów. Z kolei w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zarówno będzie można usłyszeć właśnie o samurajach, jak i o Wielkopolanach i o powstańcach, także to też będzie interesująca dawka historii, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego akurat na wakacje. Oprócz tego jeszcze w Muzeum Kultur Świata przygotowaliśmy na przykład, to są tylko oczywiście przykłady, bo całość, tak naprawdę cały harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie Muzeum Narodowego w zakładce Edukacja i tam jest cała, tak naprawdę cały program przygotowany. I w Muzeum Kultur Świata będą przygotowane zajęcia sypania mandali, czyli coś zupełnie takiego egzotycznego, można powiedzieć. Te zajęcia bardzo cieszą się ogromną popularnością, bo one też odbywają się, można powiedzieć, co jakiś czas w Muzeum Kultur Świata. Naprawdę dużo dzieci jest chętnych, bo to jest sypanie mandali z piasku, a później również przygotowywanie swoich własnych prac.
4: Jednym słowem zapowiada się bardzo ciekawy czas wakacyjny w stolicy Wielkopolski. W wakacje też z pewnością wiele osób chętnie przyjeżdża do Poznania i odwiedza Muzeum Narodowe w Poznaniu. To nie jest tak, że są wakacje i kojarzą się tylko z wyjazdami przykładowo nad morze.
10: Oczywiście cały czas mamy zwiedzających, cały czas jest dużo właśnie grup. Też przyjeżdżają grupy zorganizowane, bo to nie jest tak, że to są tylko indywidualne osoby, ale też grupy zorganizowane. Zapraszamy właśnie też kolonie, półkolonie. Też przygotowana jest na przykład między innymi taka już trwata wystawa, to właściwie to jest pokaz prac na papierze Wojciecha Weissa, która przyciąga bardzo zwiedzających i to jest gratka dla fanów grafiki. Oczywiście zachęcamy do zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej, bo to oczywiście Jacek Malczewski, znane nazwiska sztuki polskiej, Olga Boznańska, także to też na pewno cieszy się dużą popularnością.
4: A więcej szczegółów można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
10: Tak, oczywiście właśnie wszelkie godziny otwarcia, też jak muzeum funkcjonuje w sobotę, w niedzielę, wszystko jest dostępne na stronie Muzeum Narodowego.
4: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
10: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: W naszym magazynie zajrzymy teraz do onkobazy.
11: Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę. Nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana i to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień, takie holistyczne holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować, te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16.
4: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu. A tymczasem ruszają prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszają też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. A tymczasem trwa wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ogrodach. Wkrótce roboty rozpoczną się na ulicach Bednarskiej, Grodziskiej i Szamotulskiej.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ruszyły wakacje. Dla niektórych wcale nie oznacza to letniego wypoczynku.
6: Ponad setka ochotników stanęła pod bramą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, by rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Właśnie rozpoczynamy wakacje z WOT, bo też rozpoczęły się po prostu wakacje. Dlaczego wakacje z WOT? Ano dlatego, że jest to trening wojskowy, jest to standardowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze, jakie Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą w ciągu całego roku. Ten projekt skierowany jest do pełnoletniej młodzieży, uczniów i studentów, którzy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki. Wykorzystując sezon letni, wykorzystując moment, gdy właśnie zakończył się rok szkolny, można właśnie odbyć takie dwutygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Od tego momentu ochotnik staje się już pełnoprawnie żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co zatem czeka ochotników? Dokonują ostatnich formalności, to znaczy wypełniają dokumentację, pobierają sprzęt, który będzie potrzebny podczas szkolenia. Następnie czeka ich trening wojskowy. Będą musieli zaznajomić się z podstawą rzemiosła wojskowego. To jest między innymi trening strzelecki, to jest bezpieczne i efektywne posługiwanie się bronią, to jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
4: A pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny termin już w sierpniu. W naszym magazynie czas na bibliotekę.
6: To jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
4: A pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny termin już w sierpniu. W naszym magazynie czas na bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

0: Że Józefie Granatowiczu, który w czerwcu 1956 roku powziął decyzję o wprowadzeniu w szpitalu stanu wyjątkowego. Wysłał wszystkich pacjentów, którzy mogli opuścić szpital, do domów, ponieważ spodziewał się, że jako szpital, jako lekarze będą mieli mnóstwo pracy. Wysłał też przyszłe pielęgniarki na ulicę Poznania, aby tam opatrywały rannych. I dzięki temu jego, tej umiejętności przewidywania też tych ofiar poznańskiego czerwca prawdopodobnie mamy mniej, ponieważ udało się dużą część opatrzeć i uratować ich życie. A ta karta czerwcowa doktora Granatowicza to nie jest pierwsza karta historyczna w jego życiu, dlatego że on był także lekarzem podczas Powstania Warszawskiego, więc te doświadczenia działania w bardzo niebezpiecznych i nieoczywistych warunkach miał spore. To spotkanie 2 lipca o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Natomiast 7 lipca we wtorek, także o 18, zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie literackie z kryminałem retro, kryminałem Junkier, którego autorem jest Maciej Brzeziński, który będzie naszym gościem. I to jest kryminał, który dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu i w Śremie, więc bardzo wielkopolskie klimaty. Poznaniem wstrząsa fala zbrodni. Przy wszystkich ofiarach zostaje znaleziony tajemniczy przedmiot. Skąd on się wziął? Co ma z tym wspólnego śledczy i w jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę? Tego dowiedzą się Państwo z książki. Natomiast z tego spotkania z Maciejem Brzezińskim dowiedzą się Państwo między innymi o tym, skąd czerpał wiedzę o tym Poznaniu i Śremie sprzed ponad 100 lat i w jaki sposób w ogóle przygotowuje się dzisiaj pisarz do pisania tak wymagającego gatunku, jakim jest kryminał retro. Dlatego, że z jednej strony musi być intryga kryminalna, a z drugiej też wiemy, że są tacy czytelnicy, którzy bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie historyczne dane, więc w jaki sposób Maciej Brzeziński się przygotowywał do pisania Junkra, o tym 7 lipca we wtorek o 18.
1: Ale to nie jedyne wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w wakacje.
0: Zapraszamy też oczywiście na spotkania dla dzieci, dlatego że w naszych filiach trwają wakacje i akcje wakacyjne związane ze słynnymi ludźmi, bo dzisiaj to lato ma temat właśnie związany ze słynnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że być może nasi czytelnicy też niedługo będą sławni. Natomiast zapraszamy też oczywiście na czytaty. I tak 4 lipca warsztaty teatralne z Aż Teatrem, czyli spotkanie z baśniami oraz teatrem. Może się okaże, że znane nam baśniowe historie będą miały zupełnie inne zakończenia niż te, których się spodziewamy. A 18 lipca warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko oraz spacer po niebie w mobilnym planetarium, czyli spojrzymy w gwiazdy, spojrzymy w niebo, zastanowimy się, co ciekawego czeka nas na niebie w te wakacje, a będzie przecież zaćmienie, więc będzie co oglądać. Skąd się biorą te wszystkie zjawiska na naszym niebie? O tym będzie można się dowiedzieć 18 lipca w sobotę. Czytaty to jest cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i oczywiście też dla rodziców, ponieważ naszą ambicją jest to, żeby te zajęcia były interesujące też dla tych nieco starszych i żeby po wyjściu z biblioteki dzieci i dorośli mieli po prostu o czym rozmawiać i czego poszukiwać w książkach. Na ostatni akord lipca zapraszamy Państwa koncertowo 31 lipca. Koncert Jakuba Dery, koncert fortepianowy. Bardzo ciekawy, zróżnicowany repertuar, bo będzie i muzyka romantyczna, i bardziej współczesna. I na ten koncert wstęp jest wolny, natomiast obowiązują zapisy, także prosimy o kontakt z biblioteką wszystkich fanów fortepianu.
1: A po lipcu nadejdzie sierpień.
0: Nadejdzie sierpień i w sierpniu też kolejne wydarzenia, kolejne czytatowe spotkania. Będziemy spotykać się z Elizją Piotrowską, będziemy spotykać się także z Markiem Oliwerem Fiedlerem, który opowie o genie podróżnika i o całej rodzinie Fiedlerów i o muzeum, które ta rodzina prowadzi. Spotkamy się też z Bogusiem Janiszewskim i Maksem Skorwiterem poznamy tajemnicę tworzenia książek. Będziemy także mieć oczywiście spotkania w Klubie Książki, będziemy również bliżej poznawać kulturę ukraińską, będzie nowa wystawa, więc przez całe wakacje zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich, natomiast to, o czym warto pamiętać, to to, że w soboty Biblioteka Raczyńskich w lipcu i w sierpniu jest nieczynna, a między

0: 6 i 17 lipca nieczynna będzie wypożyczalnia tutaj na Placu Wolności, ponieważ będziemy przeprowadzać skontrum, czyli kontrolny spis księgozbiorów, czyli będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co powinno być na półkach, faktycznie na nich jest. No i w związku z tym przez te 2 tygodnie wypożyczalnia w głównym gmachu będzie nieczynna, natomiast zapraszamy do filii.
1: I z pewnością wakacje to taki idealny moment, by to zrobić, a zrobić to trzeba.
0: Zrobić to trzeba, to jest nakaz ustawowy nałożony przez biblioteki i oczywiście takie zamknięcie zawsze jest problematyczne, bo wiemy doskonale, że nasi czytelnicy zawsze chcą korzystać z naszych zbiorów. Natomiast w wakacje ten ruch bywa trochę mniejszy. Uprzedzamy zatem o tym, żeby przygotować się, żeby przyjść do biblioteki wcześniej i jeżeli ktoś właśnie w tym czasie między 6 a 17 lipca przebywa na urlopie, to żeby o te wakacyjne lektury zadbać wcześniej.
1: Ruch bywa mniejszy, powiedziała pani, ale nie oznacza to, że poznaniacy, poznajanki nie sięgają po książki, bo są tacy, którzy przez cały rok czytają, a wakacje to taki doskonały moment, by zaczytać się, by sięgnąć po książkę, bo często w ciągu roku nie mamy czasu, a tutaj plaża, pociąg, samolot, można książkę do ręki wziąć. Ostatnio tak obserwuję poznanianki, poznaniaków i widzę, że czytają i to sporo w takich różnych miejscach i ławki, i właśnie w tramwajach, w autobusach.
0: Oczywiście bywa mniejszy ruch w bibliotece, ale absolutnie nie zamiera, tym bardziej, że są tacy czytelnicy, którzy przychodzą do nas właśnie szczególnie wtedy, kiedy mają wolne, szukając książek na urlop. I to są przeróżne wybory, dlatego że, tak jak wam wspomniał, czasami nie ma czasu, żeby przeczytać w trakcie roku wybrane książki i zostawia się je na wakacje. Są tacy, którzy sprawdzają wtedy na przykład książki, które były nagrodzone w różnych konkursach. Są wielbiciele kryminału. Są tacy, którzy poszukują cały czas książek podróżniczych, bo to nie do końca jest tak, że szukamy tylko rzeczy w internecie. Przewodniki cały czas cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza, że mnóstwo pięknych książek podróżniczych jest teraz publikowanych. I to są książki, które łączą trochę informacji praktycznych, a też bardzo dużo takich ciekawostek, więc te współczesne, nazwijmy to przewodniki, są już pisane w zupełnie inny sposób, no bo wiadomo, że część takich podstawowych informacji najłatwiej znaleźć w internecie i one tam też będą najbardziej aktualne, natomiast dużo tych książek podróżniczych to są też takie wrażenia autorów, osób, które mieszkały, mieszkają w różnych krajach na temat tego, czym te kraje się różnią od innych, co jest stałym elementem w życiu ich mieszkańców, więc myślę, że te książki podróżnicze, tak samo jak reportaże podróżnicze, pozwalają nam na trochę inne spojrzenie na te miejsca, które być może będą naszym wakacyjnym kierunkiem.
1: Z pewnością słuchacze przyzwyczaili się do naszych cyklicznych spotkań i teraz może na koniec, pani Katarzyno, czego pani życzy wszystkim na wakacje, które właśnie ruszyły?
0: O, ja na wakacje życzę, żeby każdy miał czas i możliwość spędzić je tak, jakby chciał, żeby nie zabrakło nam pięknych widoków, dobrego towarzystwa i oczywiście świetnych lektur.
1: A kto nie może wyjechać, musi zostać w Poznaniu?
0: No to tych zapraszamy do biblioteki po to, żeby sobie poczytać i żeby być może zabrać książkę, właśnie tak jak pan mówił, na ławkę, do parku, nad jezioro, bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
1: Do czego na naszej antenie zachęcała
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
2: Anna Gruszka, witam serdecznie. W zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w lipcu i sierpniu do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty, do wspólnego spędzania czasu. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich ostatnich latach się pojawiały albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21.30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorytm Illusji. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
1: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
2: To zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś Państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami.
1: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
2: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
2: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

Poznaniu utrudnienia napotkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylinga, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.

I 3, i 2, i 1. I wakacje na dobre już rozpoczęte. Nowy tydzień też startuje, a my razem z wami podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę będzie okazja zgarnąć merch od Melo. Siema, siema, Waldek Derłach. Dzień dobry, hej, już w 6:30.

Yearbox i Grassland w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. W poniedziałek, dzisiaj 29 dzień czerwca. A wy jak już wstaliście, to zróbcie coś po raz pierwszy w tym tygodniu, co? Na przykład zadzwońcie do Melo Radia teraz, żeby zgarnąć nasze oryginalne fajne skiety. 321-321-777. Dzwońcie i to szybko. Czekają skiety i trzy szoty w Melo. 321-321-777. No to kto się do nas dodzwoni już za chwilę? Dzwońcie, kręćcie, zgarniajcie merch od Melo. 321-321-777.

0: Bibi Rexha i David Guetta, tak energetycznie gramy dla was od samego rana. No przyznajcie sami, daję fajnego kopa tak z samego rana. W poniedziałek na start nowego tygodnia ten numer. Tak podkręcamy tempo. Siema Leszek, cześć, cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć,
1: witam serdecznie.
0: No hej, hej, hej, hej. Leszek, a co ty masz zamiar robić w wakacje, co?
1: No, wakacje jeszcze będę coś robił, ale już jestem po wakacjach. Właśnie wróciłem z urlopu niedawno z Madery, także niestety ja już wakacje mam poza sobą.
0: Słuchaj, zazdroszczę tej Madery, ale jak to jest w pierwszy dzień wakacji mówić, że ja już jestem po wakacjach? Leszek, dobre to. Słuchaj, ale wiesz co? Nie wszystko dobre już za tobą. Jest jeszcze coś. Uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka. Leszek, klimatyzacja czy wiatrak?
1: No klimatyzacja.
0: Chipsy czy chrupki?
1: Odchudzam się, więc chrupki.
0: Dobra, a bieganie czy pływanie? To chyba też w temacie twoim.
1: Wolałbym biegać, ale pływam.
0: No to wiesz co, to dobrze też to pobieganie. Jedno i drugie to dobrze na pewno wpłynie na twoją, jak słychać, i tak niezłą formę. Skiety dla ciebie. Całkiem taki prezent fajny ci wysyłamy. Trzymaj się, dzięki, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jak chcecie się pochwalić, co u was, i że jesteście w świetnej formie, i że jeszcze macie super, mega, ekstra odjechane pomysły na wakacje, no to też oczywiście można zadzwonić do Melo. Za 15 minut siódma.

0: Tak po królewsku was podejmujemy w ten poniedziałek. Jano Silva, Blond Diablo, King of My Castle w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jest Marcin dzisiaj cały na czerwono.
1: No na różowo nawet. Ciepło, cieplej, piekło. Tak
0: mówiłem,
1: jest za oknami.
0: Na czerwono.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Modelki Włodarski w Melo. No i lubię cię jak lato. My też lubimy, jak jest lato i wakacje. No to lecimy z poniedziałkiem za 6 minut siódma.
3: Reklama. Mamo, co robi kapibara w wakacje?
4: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
3: To brzmi jak plan idealny.
4: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Poznań rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Poznań.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj dobry komana. Wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
20: Już 23 stopnie wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze znacznie cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 35 stopni. Będzie też pochmurno. Wieczorem możliwe są przelotne opady. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21.18.
0: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Przed nami kolejny dzień z ogromnymi upałami. Dziś znów maksymalnie 36 stopni, to na wschodzie i południowym wschodzie. Najmniej około 22 stopni na środkowym Pomorzu, są alerty 2 i 3 stopnia. Podczas wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
21: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego.
1: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. Na koniec siatkówka. Polska wygrała z Argentyną 3-1. To w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwszy set tego spotkania był wyjątkowy. Argentyńczycy wygrali go 50-48. Był to najdłuższy set w historii rozgrywek i historii reprezentacji Polski.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Regard i Secrets w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurze, ale w Meloradio. Moving to the sun.

0: Hot Right Now.
1: DJ Fresh, Rita Ora. A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na mloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów podobno. Aha. To prawda, Daria?
2: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
3: To chyba jestem młody.
1: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
2: Dziwne trochę.
3: Bardzo dziwne.
2: Nagle mi wyskakuje Bombardino Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
1: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy. Zaraz po 7 rano podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy. Zaraz po tym, jak uruchomią silnik.

0: Bob Sinclair, Kesha, Cat White w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że nawet się po prostu uduszę.
0: No można. Można, czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra, a tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w łóżku i w upały? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo w świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: More, czyli Usher w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby wiem, się... ja ona tak ma pretensje. Do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, daj to
2: bo wy się
1: spokój.
2: W ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek, dobra? A teraz
1: dobra,
0: uwaga,
1: dobra.
0: Bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku... Ale jesteś gorąca.
0: Daria czuje się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana.
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
4: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
5: Może loda?
0: O, no. To co, merch do Damiana leci, nie?
1: Wyślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just the way you are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazz, Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. Nie, no sorry, że ja się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie, jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie między innymi o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Bigger Rexa i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.
3: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
4: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
3: idę w Melo.
4: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
3: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
4: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
3: Autopromocja. Reklama.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
12: A to daleko?
11: W samym sercu Poznania, w Avenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
12: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
11: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań, 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego afterparty na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
21: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. O reklamie. Meloradio Poznań. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Remont torowiska przy pętli Budziszyńska. Do końca lipca będzie tam obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięty został prawy pas ulicy Grunwaldzkiej. Jezdnia północna została zwężona do jednego pasa. Zachowajcie tam ostrożność. Aktualnie nie ma tam utrudnień dla pieszych i rowerzystów.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Pogoda.
1: W Poznaniu cały czas obowiązują alerty przed upałami. Dzisiaj także temperatura przekroczy 30 stopni. Aktualnie termometry wskazują już 24. Powoli zacznie się ochładzać dopiero od jutra, ale we wtorek też będzie gorąco. Termometry wskażą 29 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach.
2: To już prawie 8 rano w poniedziałek. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
4: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
3: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Dzień dobry, hej, siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po 8:00. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko. Startujemy za chwilę. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: Całe lato w Meloradio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć.
0: Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: No właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa. I jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema.
0: Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: On się zastanowił, co odpowiedzieć. Dobra. Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek,
0: słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zmyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to.
2: Maciek,
0: słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zmyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga.

0: trafi, czy co?
1: Nie mam odpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skietę, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie daruję, tylko merch i wysyłamy do ciebie.
2: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: David Guetta i Alok z Melo Radio, Run Run River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Buongiorno!
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Okej, raport wysłany.
17: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
16: Słucham?
17: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
16: O kim ty mówisz?
17: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
16: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
17: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
18: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Po reklamie.
22: Babe, I got a stranger in my mind.

0: Meloradio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!
1: Z tej strony Jakub Piechut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
0: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
1: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza Lada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
0: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo Radio. Young Money.

0: Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8 minut 9:00.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteś wyrzeczeń właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Poznań rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Poznań.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
15: No to w czym problem?
14: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
15: No i?
14: No i obawiam się, że nie zdąży.
15: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
16: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
18: A to daleko?
17: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
18: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
17: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
18: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
19: I twoje też.
20: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
21: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
23: O reklamie.
24: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
25: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
26: W Poznaniu rozpocznie się dzisiaj remont przejazdu kolejowego przez Naramowicką. Utrudnienia mają potrwać do 27 lipca. Przejazd zostanie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego i pieszego. Objazdy wyznaczono Naramowicką, Aleją Praw Kobiet, Łużycką, Stońskiego i Umultowską.
25: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
27: Pogoda.
26: Już 25 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura może wzrosnąć nawet do 35 stopni. Od jutra zacznie powoli się ochładzać, ale we wtorek też będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą jutro maksymalnie 29 stopni. A dzisiaj ma być pochmurno z przejaśnieniami.

0: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
2: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
1: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Dzień dobry, cześć, już 9:00 na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: Jest to Ewa Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
2: Najlepszego. Tak.
0: Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też, o.

0: Prawie jak Leosia w Melo. Chodźcie z nami w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać? A dobra, to może później.
1: Dajcie mi spokój.
0: Opowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów zaocznych.
1: Jej!
0: Muszę
1: się rekrutować, no. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora, ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość, no tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu,
2: No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć i jakby przy tym pozostajmy.
0: Czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: Plaza i Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyk, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są w wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 wyczekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie między innymi o tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Sam Felt i Hey Son w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy. W lato, w wakacje, w Meloradio. Bez gadania.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
2: A to daleko?
1: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
2: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
1: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
2: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
3: I twoje też!
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Po reklamie.
7: Trafik.
8: Mają utrudnienia na Strzeszynie. Prace na podkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu został odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd wyznaczono Wańkowicza, Puszkina i Literacką. Wciąż nieprzejezdny jest odcinek Krajeneckiej od Biskupińskiej do Grajewskiej. Nad Poznaniem zbiera się coraz więcej chmur. W ciągu dnia spodziewajcie się opadów, a także upału. Termometry już wskazują 27 stopni. Temperatura może wzrosnąć nawet do 34. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby, miejscami podmuchy mogą być umiarkowane.

0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali wczoraj oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. To ważna deklaracja, mówił podczas wystąpienia Karol Nawrocki.
2: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
1: Prezydent Polski podpisał się pod inicjatywą ustanowienia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Pora na ważne informacje dla kierowców. Rozpoczął się remont przejazdu kolejowego przez Naramowicką. Został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego i pieszego. Utrudnienia potrwają do 27 lipca. A jeszcze tylko do jutra będą przyjmowane zgłoszenia do miejskiego programu Zielona Retencja. Wnioski złożycie m.in. drogą elektroniczną przez e-doręczenia. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o wakacjach z WOT.
3: Zbliża się 10. newsy Meloradia Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie wody, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
4: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych.
3: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, warto udać się do weterynarza. 21 pociągów wypada dziś z rozkładu PKP Intercity. To w związku z pogodą. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację lub honorowanie biletów. Listę odwołanych pociągów znajdziecie w internecie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
17: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
18: I dokąd wtedy jedziemy?
17: No nie wiem.
18: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
17: A, dobry komana.
18: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś w Brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. i Argus. Cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
12: Meloradio Poznań.

0: Reklama.
1: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Obecnie w Poznaniu mamy już 29 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura wzrośnie aż do 34 stopni. We wtorek ma być trochę chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni. A dzisiaj jest słonecznie, chmury mogą pojawić się na niebie. Według synoptyków możliwe są też przelotne opady.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
4: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Dzisiaj także termometry wskażą powyżej 30 stopni. W ochronie przed wysokimi temperaturami w naszym mieście stanęły mgławice. Możecie też korzystać ze zdrojów wodnych z poznańską kranówką. Tymczasem ruszyły już wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Może w nich wziąć udział pełnoletnia młodzież, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: Mogą odbyć się przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki.
4: Pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny ruszy w sierpniu. Na koniec kultura. 4 lipca w Poznaniu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Festiwal potrwa do 12 lipca. A za godzinę opowiemy o remoncie torowiska przy pętli Budziszyńska.
6: Już prawie 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
6: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w czwartym dniu po trzęsieniach ziemi zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola. Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: Już 32 stopnie wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać dzisiaj aż 34 stopnie. Będzie też słonecznie, chociaż na chwilę mogą pojawić się chmury. Według synoptyków możliwe są przelotne opady. Od jutra w Poznaniu zacznie się powoli ochładzać, ale wciąż będzie gorąco. Jutro maksymalnie będziemy mieć 29 stopni.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Na S11 pod Poznaniem doszło do śmiertelnego wypadku. Droga w kierunku Piły jest zablokowana. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaśmierczak.
2: Pomiędzy węzłami na Pachanie a Rokietnica kierowca ciężarówki potrącił pracownika drogowego koszącego przydrożne trawy, który właśnie wysiadał z busa. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest całkowicie zablokowana.
1: Policja ustala okoliczność zdarzenia. Kierowcy napotkają też utrudnienia w samym Poznaniu. Rozpoczął się już remont torowiska przy pętli Budziszyńska. Zamknięty został prawy pas ulicy Grunwaldzkiej. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca lipca. I jeszcze przypomnienie o miejskim programie Zielona Retencja. Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dotacje na wykonanie ogrodów deszczowych i systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu, a także na zazielenienie zewnętrznych ścian budynków. Wnioski złożycie m.in. drogą elektroniczną przez e-doręczenia.
3: Już prawie południe. Newsy Meloradia, Maracin Sikora. Uwaga na oszustów. Rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej. Tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
4: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
3: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Meloradio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Poznań rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Poznań.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4.

0: Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. Po reklamie.

0: Zbliża się 13. Newsy Melo Radia, Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
1: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
0: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby. Yeah!
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynator Natura Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Po reklamie.
11: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Jutro benzyna będzie tańsza, 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody przez upały. Sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiąc.
14: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
13: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Udało mi się, dojechałam.
12: Gratulacje. Dziękuję. I podziękowania dla pana konduktora, który cię popędził na miejsce.
11: To się zgadza.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem wszystko.
1: Tam to jest gorąco, tam to wrze. Iga Mikołaj, siemano.

0: My life is going on, słuchajcie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, ja się bardzo lekko ubrałam.
1: No to, ale ty... A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, że lewy do Chicago Fire.
2: Brawo.
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać,
1: ha? No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książulu był, stestował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami. Płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce
2: oczekującą.
1: No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się...
0: No dużo mają pracy dopiero, wiesz, no bo...
1: Tak, dopiero postawili, otwarty, wiadomo, tak. No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: karnawał, Gibbs, PZ for Money. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet, na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
5: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
4: Możemy go zobaczyć?
5: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
4: Chcę zobaczyć wszystko!
5: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
12: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
13: A to daleko?
12: W samym sercu Poznania, w Avenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
13: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
12: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
16: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
17: Gorąco.

0: A to Freak Fight w Meloradiu. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz no można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to w trendzie. Właściwie o co chodzi, nie? W czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: Hard to be humble, Mikolas. No i Trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt wegan, coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora? Tak, tak? Terminator 3, tak bunt wegan?
2: No, tak. Chodzi o nazwy wege i nie wege. Jest.
3: A już o 15:00 zagramy!
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: Reklama.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
3: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
2: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
1: Mamy, a trzeba będzie potem płacić alimenty.
4: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala,
1: tak
4: co
1: jest.
4: Wierzy w to.
1: To ja.

0: Harris i Summer.
1: Proszę, Winter.
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab, tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend, 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym, chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić, a Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Meloradiu. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach, no takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe? Jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą. Na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no
0: jeszcze?
1: Nie wiem, no wiesz, były też na przykład takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
0: No i po co jesteś taki złośliwy?
1: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
0: Mikołaj!
1: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
0: Okej. Challenge accepted. Przyniosę ci tablicę. Rozrysuj.
1: Dobrze. Ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata Muminka.
0: Wow.

0: pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek, on może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream. One day.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę. Idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
2: A to daleko?
1: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
2: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
1: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
2: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
3: I twoje też.
4: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganban yoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.

0: bryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mm-hmm. Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego,
0: tak. Nie?
1: Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość. Fate, Alan Walker, Ava Max w Meloradiu. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie mieszkają z rodzicami, bo chcą.
0: Nie.
1: Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no?
1: No. Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale no odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Meloradia będzie tenis, ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Pong. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy
1: blisko. Tenis stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Aben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
3: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin i Dar.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od September ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
0: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: to promocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Urszula Salamon, zapraszam. 4 lipca w Poznaniu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Na festiwal przyjedzie m.in. Maciek Szczerbowski, animator pochodzący z Poznania, którego film Dziewczynka, która płakała perłami, zdobył w tym roku Oscara. Festiwal potrwa do 12 lipca. Klub Blue Note zaprasza z kolei na Blue Summer Jazz Festival. Wydarzenie odbędzie się 18 i 19 lipca w Parku Starego Browaru. Wystąpią m.in. Ledisi, Hiromi i Nubian Twist. Na koniec filmowa propozycja. W Heliosie przedpremierowo zobaczycie komediodramat Zaproszenie. Na ekranie m.in. Edward Norton, Penelope Cruz i Olivia Wilde. Seans dzisiaj o 20.15 w Heliosie.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach tych odkrytych.
5: Jak woda w basenie?
6: Bardzo ciepła.
7: Fajnie, spoko. Jest ciepła woda, by się nagrzała od słońca.
8: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4!
4: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
2: Aż mi się miło zrobiło z tego plusk. Wspaniałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
3: O, jak ładnie powiedziane.
2: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
3: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to zdradzaj,
0: tak
1: zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
1: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mhm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Mariusz. Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów. Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak. Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: O, jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klima ci jeszcze nie działa, i wybierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ale że wybuchł sup?
1: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
0: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
1: No to najwyraźniej dobrze pompowałeś.
0: A Mariusz źle pompował?
1: No nie wiem.
0: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bob Sinclair.
0: Słuchajcie, no z Małpą w Czerwonym pracuje. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, bo dobrze. Cię bardzo lubię. Mm-hmm. A w ogóle...
0: Nie. Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Poznań. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz

0: ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Select.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię tak od roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Meloradio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No, lepiej nie.
2: No może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas w 17.
3: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Po reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Co jest grane w Poznaniu?
2: Urszula Salamon, zapraszam. Do Poznania powróci cykl koncertów Na Falach. W tym roku odbędą się nad Jeziorem Strzeżyńskim oraz nad Maltą na Polanie Harcerza. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Mary z Polski i Roxy Węgiel. Pierwsze koncerty odbędą się 31 lipca. A dzisiaj schowajcie się przed upałami w kinie. W Heliosie zobaczycie film Robin Hood, koniec legendy. W głównej roli Hugh Jackman. Robin zostaje ciężko ranny. Uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę na wyzdrowienie, a może nawet odkupienie. Seans dzisiaj o 20.30 w kinie Helios w Poznaniu. Tymczasem w Centrum Kultury Zamek możecie oglądać wystawę AI – Algorytmy Iluzji. Ekspozycja przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji. Wystawę będzie można oglądać jeszcze do 12 lipca.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek, on do Mike. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
5: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
4: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Słuchajcie, Freak Fightu, jest 17 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradia.
3: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
7: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Melo Radio. Zapraszamy Was na WhatsAppa Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić, ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak Fight do samu daru, przepraszam. To Freak Fight.
1: No ście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście.
0: Polać.
1: Zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a końcówkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik tam meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Meloradiu. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: A drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Okej, okay, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
10: A to daleko?
9: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
10: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
9: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
16: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo, to Heaven, DJ Sami we Freak Fajcie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały. Tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O, w upały, można owijać okrągłe okna obrusem, owijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam. Ozięble.
1: O kurczę.
0: Ale to bardzo miło. Ozięble?
1: Tak, w taką pogodę tylko w ten sposób się żegnamy.
0: Talk to you. Tak na... Chciałam powiedzieć rozgrzanie, ale niech będzie na oziębienie waszych serc. Another w Meloradiu.

0: Bledka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: Nie
1: prostu.
2: Dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo. No.
2: Skandal to jest.
1: Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację. Tak. Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz. No, to ciebie.
1: Weźcie coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy.
2: Idę w Melo,
0: zadzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie, no. Weźmy tu tak troszkę. No, no loko. A faktycznie nie poznałem. Idę w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
7: A to daleko?
6: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
7: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
6: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też.
9: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku. Lemoniada, Tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
12: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
13: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
14: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
13: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
15: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: idę w Melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Ren i Sony Valti Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Dabdok Swizzle, Zark i How Does It Feel w Meloradio, 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy. Alok i Jungle.

Alan Walker i Faded w Meloradio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcypanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcypan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcypanki wy, cukrze putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcypanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcypanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Zapi Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.

0: reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Poznań rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do -70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Poznań.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2500.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Wow! Teraz w Deichmann! Setki modeli butów z rabatem do 50%! Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny! Deichmann! Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Po reklamie.
6: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, między innymi muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Lux Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic, Alesso, ja... If I lose myself, Melo Radio, sorry. Się zamyśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Alesso kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bibercelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: O reklamie. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Idę w Melo.
11: Idziemy w Melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
4: Melo Radio. Idę w

Coś jakoś... Coś czuję. Tylko... Czekaj, co? Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Norman Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19. No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! Na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza pod wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
1: Obudź lato.

0: Uwaga! Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi zamieniły.
1: Melo Radio Poznań.
0: Naprawiłem.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Pytałem przed momentem, znaczy pytałem, stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce? Czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co ci bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek grę skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: czyli Bobo, Manuel. Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego. No bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z anteny Meloradia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradio. Pytacie w listach, czy ta piosenka będzie na Tomorrowland. To już nawet starożytni Rzymianie wiedzieli, że tak.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. Przyznam wam się, że prywatnie uwielbiam słuchać Tame Impali. Płyta Currents to chyba jedna z moich ulubionych, a Dracula punktualnie o 20:00.

0: Reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
1: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z tym Impalą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula, i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Całki Alfa Robin w Meloradio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta. Ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w złą bolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Z tej strony szaman ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria. Ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę. I aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka. Wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

0: prawdziwym rock.
1: Adam Lambert, Ghost Town w Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Melo Radia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka z rosołu wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strips, Car to Humble. To jest świetna nuta.

weź kołysz, no. Sanach i Melodia w remiksie tu Melo. Podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Jutro szykuje się mega fajny, no i słoneczny wtorek, to na pewno. A dlaczego słoneczny? No bo Sunrise Festival! To wiadoma sprawa. Ale to, co wam chciałem powiedzieć, jutro nasza social media queen, czyli Monika Tyler, wyrusza tak naprawdę na miasto, czyli będzie śmigać po bawce i dawać wam opisy za pośrednictwem Insta Story, gdzie jest. I jeżeli uda wam się ją odnaleźć, no to będzie miała dla was wloty na Sunrise Festival. Dlatego obserwujcie uważnie naszego Instagrama. Kto jeszcze nie dał followa, to jest dobry moment, by to nadrobić. No i jeżeli akurat będziecie wiedzieć, gdzie jest, no to warto byłoby się wybrać, ruszyć te cztery litery, no i zgarnąć coś, co da wam przeżycie na całe życie. Do dzieła. Axwell, Whatever Turns You On, to też oczywiście myślę, że usłyszymy na Sunrise Festival.

0: A już o 21 zagramy.
1: No właśnie, Alesso, Sasha i Destiny w Melo. Alesso, jak dobrze wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland, także szykujcie się na potężne muzyczne emocje. A ta nuta o 21.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek kuratorium oświaty w Poznaniu.
5: Wakacje ruszyły.
6: Ruszyły. Izabela Liberty-Jędroszkowiak, wicekurator oświaty.
5: Wielkopolscy uczniowie będą z pewnością wypoczywać na koloniach, na półkoloniach, które odbędą się również w Wielkopolsce.
6: I w tej chwili w naszej bazie wypoczynku mamy zgłoszone już 1585 różnych form wypoczynku, czyli półkolonii i kolonii. I weźmie w nich udział razem 55 600 dzieci. I to jest informacja na początek wakacji.
5: Zasłużone wakacje startują, a czego by pani życzyła uczniom, uczennicom właśnie naszych wielkopolskich szkół?
6: Życzyłabym im dobrej pogody, resetu, pobycia offline, spędzenia czas z przyjaciółmi, z rodziną, tak żeby wypoczęci wrócili na początek roku szkolnego.
4: Wakacje to czas wypoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie również na łonie natury, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby takie jak właśnie policja, straż państwowa, pożarna, straż leśna co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie straży pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Czyli chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, quadami, crossami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy było to od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
8: Mamy w Wielkopolsce wakacje. To radosny czas, szczególnie dla naszej młodzieży, dla dzieci, ale oczywiście czas, kiedy Straż Pożarna zwraca szczególną uwagę na miejsca wypoczynków, na te przestrzenie, w których i młodzież, i dorośli odpoczywają. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków. Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali. Ryzyko pożarowe istnieje przez cały rok i to nie jest tak, że tylko okres grzewczy jest najbardziej zagrożonym czasem. Więc te czujki, kolejne z tych obowiązków dla kolejnych, można powiedzieć, obiektów wszedł w życie. I dobrze, że to się stało przed okresem wakacyjnym. Im szybciej, tym lepiej z punktu widzenia strażaka. Natomiast oczywiście sam okres wakacyjny to dość charakterystyczne zdarzenia, w których też w minionych latach interweniowali strażacy, więc przestrzegając przed tym, co może się zdarzyć, pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą. Jeśli chodzi o dorosłych, niestety wiele tych tragicznych sytuacji jest efektem tego, że czy to jakaś nieuwaga, nieroztropność, ale także spożycie alkoholu powoduje, że no niestety nawet strażacy nie są w stanie uratować człowieka, który po prostu się topi lub było już za późno na wyciągnięcie go z wody i na skuteczne udzielenie pomocy. To także ryzyko pożarowe w lasach i na różnych innych przestrzeniach, bo przecież jest pora sucha, jest upalnie, ta wilgotność spada powietrza, do tego silne wiatry, więc to kolejna grupa zagrożeń, ale także w samych gospodarstwach, gdzie dochodzi do wypadków, gdzie nasza młodzież też chce pomagać przy różnych zbiorach, ale nie zawsze dzieje się to właśnie z takim bezpieczeństwem i higieną, można by powiedzieć, pracy, czyli z takimi podstawowymi zasadami, które powinny towarzyszyć. Więc tutaj też ta uwaga w kontekście gospodarstw rolnych i tam, gdzie będziemy przebywali na wsi, ale też kwestia wypoczynku, sprawdzanie, kontrolowanie obiektów tuż przed rozpoczęciem takiego wypoczynku, czyli zorganizowanej formy dla dzieci i młodzieży odpoczynku, wyjazdów, więc kontrolę obiektów, ale także sprawdzanie lasów, gdzie mamy wypoczynki pod namiotami, myślę tu o harcerzach, sprawdzanie tych terenów przed, tak żeby określić, czy jest bezpiecznie, żeby w tym danym określonym miejscu przez organizatora zorganizować taki biwak, to jedna sprawa, dwa, sprawdzenie podczas już odbywania samego wypoczynku tego terenu, czy organizator zadbał o punkt przeciwpożarowy, o jakąś drogę, ścieżkę ewakuacji, o zapasowe miejsce na wypadek burz i intensywnych opadów deszczów czy wiatrów, ale także o drzewa, czy nie są suche drzewa w okolicy, które mogłyby przewrócić się i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. To tylko niektóre z elementów sprawdzanych przez strażaków i to wszystko się dzieje. A ponadto oczywiście całe przygotowanie też straży pożarnej do sprzętowe, do burz, do nawałnic, także do innych zagrożeń. To taka codzienność w tym okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym dla strażaków, ale także no, myślę, że moment, gdzie powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzie no, chcemy przeżyć ten czas bezpiecznie, odpoczywając, korzystając z rekreacji. To jest super, to jest świetne, bo przecież każdy z nas czeka z wytchnieniem na okres urlopowy, ale musimy pamiętać, że no, do wielu zagrożeń, z którymi mają chociażby do czynienia strażacy, tutaj na terenie Wielkopolski, dochodzi dlatego, że człowiek gdzieś tam właśnie no, ma mniejszą uważność na te różne codzienne sytuacje, a w wyniku tego no, dochodzi do niebezpieczeństw, które powodują no, jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego.
4: Bądźmy zatem ostrożni, pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego.
9: Fontanna na terenie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego przeszła remont. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Przeprowadzono tam rozruchy technologiczne instalacji, a udostępnienie tego skweru mieszkańcom planowane jest na początek lipca, zaraz po dopełnieniu formalności. A podczas tych prób sprawdzono poprawność działania wszystkich instalacji, w tym pracy pomp czy też oświetlenia niecki. Dzięki tej inwestycji instalacje niezbędne do poprawnego działania fontanny zostały całkowicie wymienione. Kluczowe były elementy, które na co dzień nie są widoczne, gdyż ukryte w podziemnej komorze technicznej. To tam naprawiono pompy, armaturę sterującą, całą atrakcją i przeprowadzono prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. W ramach prac zmieniły się nie tylko mechanizmy czy też instalacje, dzięki którym ta fontanna znów będzie działać, ale wykonane zostały też prace na zewnątrz. W ramach tych prac stare płyty, którymi wyłożona była niecka fontanny, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi granitowymi. W zakres prac wchodziło również dno fontanny oraz nawierzchnia wokół niej. Ponadto wyremontowano betonowy mostek. Zrealizowane prace poprawiły estetykę tego miejsca.
4: Przypomnę, udostępnienie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego planowane jest na początek lipca. Czas na dłuższą rozmowę, będzie kulturalnie, a zarazem wakacyjnie. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
10: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Właśnie wakacje ruszyły. Co na ten czas przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu?
10: Atrakcji jest bardzo dużo i tych atrakcji jest skierowanych do różnych grup wiekowych, bo zajęcia są od 3 do 15 lat, więc też są bardzo różnorodne, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie dość, że są po prostu właśnie dostosowane do różnych grup wiekowych, to jeszcze mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te zajęcia. No i oczywiście tak, w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przykład będziemy mieć zajęcia takie na przykład skierowane do najmłodszych, do dzieci w wieku 3 lat, więc tutaj będzie spotkanie z Albertem Albertsonem. To jest taki bohater książek dla dzieci, więc tutaj często dzieci mogą się z nim utożsamić, bo to jest taki chłopiec jak każdy tak naprawdę i po prostu łatwo się z nim utożsamić i po prostu wejść w jego skórę, że tak powiem.
4: Te zajęcia odbywać się będą przy Placu Wolności?
10: Tak, dokładnie. Na razie mówię o tych właśnie zajęciach w Muzeum Narodowym, czyli w tym w gmachu głównym tutaj w Poznaniu. Oprócz tego też przygotowaliśmy takie zajęcia, które wydają mi się być bardzo ciekawe, bo tutaj dzieci będą mogły trochę nauczyć się historii sztuki, poznać takie pojęcia jak na przykład dywizjonizm czy monotypia. Te zajęcia też będą zakończone warsztatem artystycznym, więc jak najbardziej będzie można wyjść ze swoją własno przygotowaną pracą.
4: Co jeszcze przygotowaliście na ten wyjątkowy czas wakacyjny w Poznaniu?
10: Oprócz tego właśnie, że oczywiście w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy zajęcia, no to nie możemy zapominać też o innych naszych oddziałach właśnie poznańskich. W Muzeum Sztuk Użytkowych będzie pokaz mody historycznej i też projektowanie własnych strojów. Z kolei w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zarówno będzie można usłyszeć właśnie o samurajach, jak i o Wielkopolanach i o powstańcach, także to też będzie interesująca dawka historii, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego akurat na wakacje. Oprócz tego jeszcze w Muzeum Kultur Świata przygotowaliśmy na przykład, to są tylko oczywiście przykłady, bo całość, tak naprawdę cały harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie Muzeum Narodowego w zakładce Edukacja i tam jest cały program przygotowany. I w Muzeum Kultur Świata będą przygotowane zajęcia z sypania mandali, czyli coś zupełnie takiego egzotycznego, można powiedzieć. Te zajęcia bardzo cieszą się ogromną popularnością, bo one też odbywają się, można powiedzieć, co jakiś czas w Muzeum Kultur Świata. Naprawdę dużo dzieci jest chętnych, bo to jest sypanie mandali z piasku, a później również przygotowywanie swoich własnych prac.
4: Jednym słowem, zapowiada się bardzo ciekawy czas wakacyjny w stolicy Wielkopolski. W wakacje też z pewnością wiele osób chętnie przyjeżdża do Poznania i odwiedza Muzeum Narodowe w Poznaniu. To nie jest tak, że są wakacje i kojarzą się tylko z wyjazdami przykładowo nad morze.
10: Oczywiście cały czas mamy zwiedzających, cały czas jest dużo właśnie grup. Też przyjeżdżają grupy zorganizowane, bo to nie jest tak, że to są tylko indywidualne osoby, ale też grupy zorganizowane. Zapraszamy właśnie też kolonie, półkolonie. Też przygotowana jest na przykład między innymi taka już trwa ta wystawa, to właściwie to jest pokaz prac na papierze Wojciecha Weissa, która przyciąga bardzo zwiedzających i to jest gratka dla fanów grafiki. Oczywiście zachęcamy do zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej, bo to oczywiście Jacek Malczewski, znane nazwiska sztuki polskiej, Olga Boznańska, także to też na pewno cieszy się dużą popularnością.
4: A więcej szczegółów można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
10: Tak, oczywiście właśnie wszelkie godziny otwarcia, też jak muzeum funkcjonuje w sobotę, w niedzielę, wszystko jest dostępne na stronie Muzeum Narodowego.
4: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
10: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: W naszym magazynie zajrzymy teraz do onkobazy.
11: Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę. Nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana i to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień, takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16.
4: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu. A tymczasem ruszają prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszają też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. A tymczasem trwa wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ogrodach. Wkrótce roboty rozpoczną się na ulicach Bednarskiej, Grodziskiej i Szamotulskiej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ruszyły wakacje. Dla niektórych wcale nie oznacza to letniego wypoczynku.
12: Ponad setka ochotników stanęła pod bramą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, by rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Właśnie rozpoczynamy wakacje z WOT, bo też rozpoczęły się po prostu wakacje. Dlaczego wakacje z WOT? Ano dlatego, że jest to trening wojskowy, jest to standardowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze, jakie Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą w ciągu całego roku. Ten projekt skierowany jest do pełnoletniej młodzieży, uczniów i studentów, którzy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki. Wykorzystując sezon letni, wykorzystując moment, gdy właśnie zakończył się rok szkolny, można właśnie odbyć takie dwutygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Od tego momentu ochotnik staje się już pełnoprawnie żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co zatem czeka ochotników? Dokonują ostatnich formalności, to znaczy wypełniają dokumentację, pobierają sprzęt, który będzie potrzebny podczas szkolenia. Następnie czeka ich trening wojskowy. Będą musieli zaznajomić się z podstawą rzemiosła wojskowego. To jest między innymi trening strzelecki, to jest bezpieczne i efektywne posługiwanie się bronią, to jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
4: A pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejne terminy już w sierpniu. W naszym magazynie czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Będzie garść propozycji z biblioteki.
13: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. 2 lipca o godzinie 18 zapraszamy Państwa do Filii Sztuki na spotkanie z Pawłem Cieliczko, autorem książki Doktor Poznańskiego Czerwca. To jest opowieść o absolutnie niezwykłym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu, który w czerwcu 56 roku powziął decyzję o wprowadzeniu w szpitalu stanu wyjątkowego. Wysłał wszystkich pacjentów, którzy mogli opuścić szpital, do domów, ponieważ spodziewał się, że jako szpital i jako lekarze będą mieli mnóstwo pracy. Wysłał też przyszłe pielęgniarki na ulicę Poznania, aby tam opatrywały rannych. I dzięki temu jego tej umiejętności przewidywania też tych ofiar poznańskiego czerwca prawdopodobnie mamy mniej, ponieważ udało się dużą część opatrzeć i uratować ich życie. A ta karta czerwcowa doktora Granatowicza to nie jest pierwsza karta historyczna w jego życiu, dlatego że on był także lekarzem podczas Powstania Warszawskiego, więc te doświadczenia działania w bardzo niebezpiecznych i nieoczywistych warunkach miał spore. To spotkanie 2 lipca o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Natomiast 7 lipca we wtorek, także o 18, zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie literackie z kryminałem retro, kryminałem Junkier, którego autorem jest Maciej Brzeziński, który będzie naszym gościem. I to jest kryminał, który dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu i w Śremie, więc bardzo wielkopolskie klimaty. Poznaniem wstrząsa fala zbrodni. Przy wszystkich ofiarach zostaje znaleziony tajemniczy przedmiot. Skąd on się wziął? Co ma z tym wspólnego śledczy i w jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę? Tego dowiedzą się Państwo z książki. Natomiast z tego spotkania z Maciejem Brzezińskim dowiedzą się Państwo między innymi o tym, skąd czerpał wiedzę o tym Poznaniu i Śremie sprzed ponad 100 lat i w jaki sposób w ogóle przygotowuje się dzisiaj pisarz do pisania tak wymagającego gatunku, jakim jest kryminał retro. Dlatego, że z jednej strony musi być intryga kryminalna, a z drugiej też wiemy, że są tacy czytelnicy, którzy bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie historyczne dane. Więc w jaki sposób Maciej Brzeziński się przygotowywał do pisania Junkra? O tym 7 lipca we wtorek o 18.
4: Ale to nie jedyne wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w wakacje.
13: Zapraszamy też oczywiście na spotkania dla dzieci, dlatego że w naszych filiach trwają wakacje i akcje wakacyjne związane ze słynnymi ludźmi, bo dzisiaj to lato ma temat właśnie związany ze słynnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że być może nasi czytelnicy też niedługo będą sławni. Natomiast zapraszamy też oczywiście na czytaty. I tak 4 lipca warsztaty teatralne z Aż Teatrem, czyli spotkanie z baśniami oraz teatrem. Może się okaże, że znane nam baśniowe historie będą miały zupełnie inne zakończenia niż te, których się spodziewamy. A 18 lipca warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko oraz spacer po niebie w mobilnym planetarium, czyli spojrzymy w gwiazdy, spojrzymy w niebo, zastanowimy się, co ciekawego czeka nas na niebie w te wakacje, a będzie przecież zaćmienie, więc będzie co oglądać. Skąd się biorą te wszystkie zjawiska na naszym niebie? O tym będzie można się dowiedzieć 18 lipca w sobotę. Czytaty to jest cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i oczywiście też dla rodziców, ponieważ naszą ambicją jest to, żeby te zajęcia były interesujące też dla tych nieco starszych i żeby po wyjściu z biblioteki dzieci i dorośli mieli po prostu o czym rozmawiać i czego poszukiwać w książkach. Na ostatni akord lipca zapraszamy Państwa koncertowo 31 lipca. Koncert Jakuba Dery, koncert fortepianowy. Bardzo ciekawy, zróżnicowany repertuar, bo będzie i muzyka romantyczna, i bardziej współczesna. I na ten koncert wstęp jest wolny, natomiast obowiązują zapisy, także prosimy o kontakt z biblioteką wszystkich fanów fortepianu.
4: A po lipcu nadejdzie sierpień.
13: Nadejdzie sierpień i w sierpniu też kolejne wydarzenia, kolejne czytatowe spotkania. Będziemy spotykać się z Elizją Piotrowską, będziemy spotykać się także z Markiem Oliwerem Fidlerem, który opowie o genie podróżnika i o całej rodzinie Fidlerów i o muzeum, które ta rodzina prowadzi. Spotkamy się też z Bogusiem Janiszewskim i Maksem Skorwiterem. Poznamy tajemnice tworzenia książek. Będziemy także mieć oczywiście spotkanie w Klubie Książki. Będziemy również bliżej poznawać kulturę ukraińską. Będzie nowa wystawa, więc przez całe wakacje zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to to, że w soboty Biblioteka Raczyńskich w lipcu i w sierpniu jest nieczynna, a między 6 i 17 lipca nieczynna będzie wypożyczalnia tutaj na Placu Wolności, ponieważ będziemy przeprowadzać skontrum, czyli kontrolny spis księgozbiorów, czyli będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co powinno być na półkach, faktycznie na nich jest. No i w związku z tym przez te 2 tygodnie wypożyczalnia w głównym gmachu będzie nieczynna, natomiast zapraszamy do filii.
4: Z pewnością wakacje to taki idealny moment, by to zrobić, a zrobić to trzeba.
13: Zrobić to trzeba, to jest nakaz ustawowy nałożony przez biblioteki i oczywiście takie zamknięcie zawsze jest problematyczne, bo wiemy doskonale, że nasi czytelnicy zawsze chcą skorzystać z naszych zbiorów. Natomiast w wakacje ten ruch bywa trochę mniejszy. Uprzedzamy zatem o tym, żeby przygotować się, żeby przyjść do biblioteki wcześniej i jeżeli ktoś właśnie w tym czasie między 6 a 17 lipca przebywa na urlopie, to żeby o te wakacyjne lektury zadbać wcześniej.
4: Ruch bywa mniejszy, powiedziała pani, ale nie oznacza to, że poznaniacy, poznajanki nie sięgają po książki, bo są tacy, którzy przez cały rok czytają, a wakacje to taki doskonały moment, by zaczytać się, by sięgnąć po książkę, bo często w ciągu roku nie mamy czasu, a tutaj plaża, pociąg, samolot, można książkę do ręki wziąć. Ostatnio tak obserwuję poznanianki, poznaniaków i widzę, że czytają i to sporo w takich różnych miejscach i ławki, i właśnie w tramwajach, w autobusach.
13: Oczywiście bywa mniejszy ruch w bibliotece, ale absolutnie nie zamiera, tym bardziej, że są tacy czytelnicy, którzy przychodzą do nas właśnie szczególnie wtedy, kiedy mają wolne, szukając książek na urlop. I to są przeróżne wybory, dlatego że, tak jak pan wspomniał, czasami nie ma czasu, żeby przeczytać w trakcie roku wybrane książki i zostawia się je na wakacje. Są tacy, którzy sprawdzają wtedy na przykład książki, które były nagrodzone w różnych konkursach. Są wielbiciele kryminału, są tacy, którzy poszukują cały czas książek podróżniczych, bo to nie do końca jest tak, że szukamy tylko rzeczy w internecie. Przewodniki cały czas cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza, że mnóstwo pięknych książek podróżniczych jest teraz publikowanych i to są książki, które łączą trochę informacji praktycznych, a też bardzo dużo takich ciekawostek, więc te współczesne, nazwijmy to przewodniki, są już pisane w zupełnie inny sposób, no bo wiadomo, że część takich podstawowych informacji najłatwiej znaleźć w internecie i one tam też będą najbardziej aktualne, natomiast dużo tych książek podróżniczych to są też takie wrażenia autorów, osób, które mieszkały, mieszkają w różnych krajach na temat tego, czym te kraje się różnią od innych, co jest taką, co jest stałym elementem w życiu ich mieszkańców, więc myślę, że te książki podróżnicze, tak samo jak reportaże podróżnicze, pozwalają nam na trochę inne spojrzenie na te miejsca, które być może będą naszym wakacyjnym kierunkiem.
4: Z pewnością słuchacze przyzwyczaili się do naszych cyklicznych spotkań i teraz może na koniec, pani Katarzyno, czego pani życzy wszystkim na wakacje, które właśnie ruszyły?
13: O, ja na wakacje życzę, żeby każdy miał czas i możliwość spędzić je tak, jakby chciał, żeby nie zabrakło nam pięknych widoków, dobrego towarzystwa i oczywiście świetnych lektur.
4: A kto nie może wyjechać, musi zostać w Poznaniu?
13: No to tych zapraszamy do biblioteki po to, żeby sobie poczytać i żeby być może zabrać książkę, właśnie tak jak pan mówił, na ławkę, do parku, nad jezioro, bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
4: Do czego na naszej antenie zachęcała
13: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
4: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
4: Czas na kolejny temat w naszym magazynie.
13: Bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
4: Do czego na naszej antenie zachęcała
13: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
4: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
4: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego

0: Róż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty, do wspólnego spędzania czasu. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy film. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorytm Iluzji. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
1: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
0: To zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22:00. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś Państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów, i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina, na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami.
1: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek tego wydania Centrum Poznania. Postanowiłem zapytać mieszkańców, jak radzą sobie z upałami.
6: Każdy ma swoje metody. Najlepiej gdzieś się schłodzić albo, nie wiem, wentylator, klimatyzacja.
1: Widzę, ciemne okulary są.
6: No, muszą być.
1: Ale w Poznaniu gdzie się schronić przed słońcem?
6: Nie wiem, bo ja wyjeżdżam na działkę.
1: Pani na działce pod Poznaniem?
6: Ja pod Poznaniem, tak. Także ja tam będę.
1: I co, hamaczek pod drzewkiem?
6: Raczej tak, pod drzewkiem, chociaż też może być ciepło, więc zazwyczaj pod wentylatorem.
7: Jak sobie radzić? Pić dużo płynów, w klimatyzacji szukać. Chyba to jest rozwiązanie.
1: Dzień dobry. Widzę, że pan ma ogromny kapelusz na głowie.
8: Dzień dobry, oczywiście.
1: Pan jest przygotowany.
8: Jestem zdecydowanie przygotowany. Jest bardzo przyjemnie, jestem zacieniony, jest chłodno, a przynajmniej na tyle chłodno, na ile się da.
1: Skąd ten kapelusz? Bo zwraca pan uwagę poznaniaków, poznanianych.
8: Po prostu. Przede wszystkim wygoda. Przede wszystkim szerokie rondo pozwala nie być rażonym przez słońce, bo czapka z daszkiem nie pomaga. Według powszechnych przekonań pomaga, ale według mnie nie pomaga. Więc jest przyjemnie, chłodno, może też trochę stylowo, ale przede wszystkim praktycznie.
1: No ale są też ciemne okulary, widzę.
8: Tak, oczywiście, na wszelki wypadek.
1: Ale w pana przypadku długi rękaw, nawet kurtka jeansowa.
8: Tak, żeby unikać opalenia, poparzenia słonecznego, przede wszystkim zdrowie.
1: I co jeszcze robić, gdy tak gorąco, gdy żar leje się z nieba?
8: Przede wszystkim krem z filtrem, 50 w torbie, tak. Cały czas.
1: Powiem
9: powiem panu tak szczerze, że no na pewno trzeba się ubrać jakoś lekko, to jest pierwsza rzecz. No i najlepiej to wyjechać z miasta, bo zazwyczaj to jest betonoza.
1: Jeśli chodzi o ubiór, widzę, klapersy są, tak?
9: Okulary. No są. Są klapersy, są okulary, jest tlen.
10: Jak sobie radzimy? Ochładzamy się, pijemy wodę.
1: Żar leje się z nieba w Poznaniu. Widzę, woda jest?
11: Oczywiście, że jest. Przed chwilą kupiona.
1: I jak

0: sobie jeszcze radzić podczas takich ekstremalnych temperatur?
1: Chować się w cieniu przede wszystkim, w momencie, kiedy są największe upały, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby.
0: A co z ubiorem? Widzę, że okulary ciemne są przede wszystkim.
1: Tak, tak, słońce dzisiaj dość mocno świeci, ubiór no możliwie cienki, no. Choć też trzeba uważać na oparzenia słoneczne oczywiście.
0: Czyli krem z filtrem.
1: Tak, no ja obecnie nie mam na sobie, nie jestem przykładem w tym aspekcie, ale tutaj polecam jak najbardziej.
2: Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Upały niosą poważne ryzyko oparzeń słonecznych oraz udaru cieplnego. Zwykle objawy oparzenia obejmują zaczerwienienie skóry, ból, wrażliwość na dotyk, świąt, a w cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem oraz ból głowy, gorączka, nudności i zmęczenie. Udar cieplny objawia się podwyższoną temperaturą ciała lub wysoką gorączką, bólami i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami oraz zaburzeniami stanu psychicznego i zachowania. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się powyższych dolegliwości, należy unikać słońca w ciągu dnia, szczególnie między godziną 10 a 14, oraz nosić ubranie, które zasłania ciało. Niezbędna jest ochrona głowy, oczu, jak i skóry. Poza tym należy dobrze się nawadniać. W przypadku rozległych oparzeń lub objawów udaru cieplnego należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Absolutnym sygnałem alarmowym świadczącym o głębokim oparzeniu trzeciego stopnia jest brak czucia w miejscu urazu oraz widoczna martwica skóry. Więcej informacji o tym, jak chronić się przed upałem i jak reagować w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania słońca, można znaleźć w poradniku pacjenta NFZ.
0: Jak przetrwać takie wysokie temperatury w mieście, tu w Poznaniu?
1: Chronić się w cieniu, korzystać z tego, że mamy tutaj trochę różnego rodzaju parków czy innych terenów zielonych. Nie ufać wyłącznie tutaj betonowym nawierzchom.
0: Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek apeluje.
3: Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo, o zdrowie naszych seniorów, naszych dzieci. Wszyscy musimy zadbać też jako pracodawcy o warunki pracy dla ludzi pracujących. I myślę, że jeżeli wszyscy o to zadbamy, to jesteśmy w stanie te dni przetrwać bez żadnych przykrych niespodzianek. To się sprowadza często do bardzo takich prozaicznych czynności, bo kiedy jest bardzo gorąco, to chcemy też podlać nasze ogrody, ale to niekoniecznie musi być dobry pomysł, aby przez cały dzień na nasze ogrody lała się woda, bo oczywiście dostawy wody przez akwany są zapewnione, ale jeżeli wszyscy nagle zaczną w sposób nieumiarkowany podlewać swoje ogrody, to gdzieś to ciśnienie wody może być po prostu mniejsze, a ona może być wtedy niezwykle potrzebna. Więc z takim apelem też do naszych mieszkańców, do Państwa wychodzimy. Miasto Poznań pamięta przede wszystkim o swoich mieszkańcach i mieszkankach, ale również pamiętamy o zwierzętach. Poprosiliśmy o działania adekwatne do tej sytuacji, zarówno schronisko, jak i nasze zoo, ale też apel do wszystkich mieszkańców, żeby pamiętać również o tym, tak? O naszych pupilach, czworonogach, zwierzętach, które też to będą dla nich bardzo trudne dni i aby też o tym pamiętać.
4: Pamiętajcie, że można skorzystać z naszych zdrojów wodnych i mgławic. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Zdroje wodne to urządzenia, z których wypływa poznańska kranówka, czyli bardzo wysokiej jakości woda do picia, do tego chłodna, co ma znaczenie w upały. Mamy takie urządzenia typu 3 w jednym. One pozwalają napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. I one znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy Starym Zoo w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego. Mamy także takie zdroje wodne starszego typu, różnego kształtu urządzenia. Je Państwo znajdziecie na Starym Rynku, to są m.in. w kształcie lwów, tak zwane lwy oligoceńskie, a także przy pomniku Bamberki. Mamy zdroje na ulicy Święty Marcin 27 grudnia, przy ulicy Wieniawskiego czy na Placu Wolności. To są urządzenia często będące własnością innych instytucji, jak na przykład ZDM, a przez naszą spółkę eksploatowane. Inny sposób na przetrwanie w mieście w czasie upałów to tak zwane mgławice. To są z kolei urządzenia, które po wciśnięciu przycisku rozprowadzają przyjemną, chłodną mgiełkę, a zużywają przy tym niewiele wody. I je można znaleźć w takich miejscach, miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, pamiętajmy o tym, że można skorzystać z tych mgiełek, ale przy tak ekstremalnych temperaturach na pewno najlepszym wyjściem będzie unikanie upałów, unikanie otwartego słońca. Co więcej, pamiętajmy też, że jeżeli wszyscy w tym samym czasie zaczniemy napełniać baseny, podlewać rośliny, to ciśnienie w sieci nieuchronnie spadnie. Dlatego nawadnianie zieleni zaplanujmy albo na wczesny poranek, albo na późny wieczór lub nawet noc, jeżeli jest taka możliwość, na przykład przy systemach automatycznego nawadniania. To pomoże nam wszystkim uniknąć takich sytuacji jak bardzo niskie ciśnienie, a w ekstremalnych sytuacjach może nawet brak wody w kranie. Również jeżeli chodzi o podlewanie, utrzymanie ogrodów, róbmy to odpowiedzialnie, zwłaszcza w czasie tych ekstremalnych upałów.
0: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a tymczasem jeśli już mówimy o wodzie, to teraz zajrzymy na Termy Maltańskie.
5: Termy Maltańskie na całe lato przygotowały atrakcje dla poznaniaków, zarówno tych mniejszych poznaniaków, jak i całych rodzin, jak i też tych starszych.
6: Marianna Osyra, Termy Maltańskie.
5: Zapraszamy na plażę. Będą się odbywać przez cały lipiec i przez cały sierpień animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, kilka razy dziennie w basenie takie zajęcia fitness, które nazywamy Aquadance. A oprócz tego czekają na Was wszystkie nasze baseny, plaża i nowa plaża, nowa część plaży, którą otwieramy również na początku wakacji. To kilkaset metrów kwadratowych położonych z widokiem na Jezioro Maltańskie. Będą tam dodatkowe atrakcje, takie jak wodny tor przeszkód dla dzieci, zraszacze i nowe miejsce po prostu do relaksu, do wypoczynku. Baseny kryte, czy cała hala akwaparku oczywiście będzie czynna. Latem otwieramy ją dla Was już od godziny 8 rano. Do tej pory to była 9, więc dla tych, którzy chcą już od rana skorzystać z naszych atrakcji, no to jest pewnie bardzo dobra informacja. Natomiast no nie ukrywajmy, największą atrakcją latem są te baseny wypływowe, baseny zewnętrzne i zjeżdżalnie zewnętrzne. Wszystkie są czynne, również ta najdłuższa, Dzika Rzeka Zewnętrzna, 166-metrowa, także zapraszamy również do strefy dmuchańców, która przyciąga najmłodszych. Dla starszych mamy przygotowaną strefę saun. Do tej pory był to Świat Saun. Od 15 czerwca otworzyła całą nową przestrzeń na poziomie minus 1. To jest ponad 800 metrów kwadratowych przestrzeni więcej z czterema nowymi saunami i kilkoma miejscami do relaksu, do wypoczynku. Całość jest pomyślana w ten sposób, że sauny, łaźnie parowe są w takiej strefie określonej jako Świat Żywiołów. Jest to sauna ogień, sauna ziemia, sauna powietrze, łaźnia woda i łaźnia hama. Sauna japońska Ganbanyoku, która wycisza, w której są również, czy będą koncerty na misach tybetańskich. Jest pokój imersji, gdzie można się wyciszyć i duża atrakcja, przepiękne pomieszczenie, czyli tężnia solna. Trochę klimat jak z Ciechocinka, ale no tutaj polecamy, bo można tam głęboko odetchnąć. Ja myślę, że podkreśliłabym to, że przez całe lato w Termach Maltańskich będzie klimat związany z jaskiniowcami, taki prehistoryczny, jakby ubieramy naszą plażę w takim kostiumie prehistorycznym, który podkreśla to, że termy są miejscem, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy i bardzo zależy nam na tym, żeby podkreślić to, że nasza plaża termalna, nasze atrakcje mają skłonić Państwa do tego, żeby odłożyć telefon, nie sprawdzać powiadomień co chwilę, tylko oddać się takiemu nurtowi dzikiej zabawy. Wiadomo, że dzieci od razu pobiegną na zjeżdżalnię, rodzice położą się na leżakach, ale bardzo zależy nam na tym, żebyście właśnie tutaj odcięli się, wylogowali się z tego świata cyfrowego, trochę zdecydowali się na taki detoks od ekranu podczas pobytu u nas, usiedli sobie w samochodzie Flintstone, bo to jest jedna z nowych atrakcji na plaży, takich sezonowych. Nasza scena zmieni się w jaskinię. Zobaczycie również u nas taki telewizor, jak u Flintstonów. Także będzie sporo takich atrakcji nawiązujących do tego świata prehistorycznego, który da dodatkową zabawę, mamy nadzieję, taką dodatkową radość podczas wizyty.
0: A w naszym magazynie kolejny temat. Powiemy o budowie oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu. Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Poznaniu.
7: Podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy bezpieczeństwo pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Autorzy tego projektu wskazują, że budowa brakującego oświetlenia ulic na terenie osiedli Łuszyna, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Starołęka, Miennikowo, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki poprawi komfort użytkowania dróg, a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo pieszych. 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED zostanie zamontowanych po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji numer 13. Obecnie trwa opracowywanie czasowej organizacji ruchu, a w drugiej połowie lipca wykonawca przystąpi do prac budowlanych.
0: Całkowite koszty inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Czas na Centrum Poznania.
8: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, tak, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy.
0: Startują wakacje, więc to doskonała okazja, by wybrać się do tego muzeum. Teraz przypomnienie, to już ostatnie dni głosowania na Drzewo Roku. O ten zaszczytny tytuł walczy także poznański Dąb Krzysztof. Nasz kandydat aktualnie znajduje się na trzecim miejscu, jednak wiele może się jeszcze zmienić. Wszystko w rękach poznaniaków i poznanianek. Głosowanie potrwa do 30 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek dłuższa rozmowa zagościł dziś u mnie.
10: Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Upalne i suche dni zwiększają ryzyko pożarów w lasach.
10: Jeśli spojrzelibyśmy na przyczyny powstawania pożarów, to wciąż ponad połowa tych pożarów to jednak człowiek poprzez swoje nieumyślne najczęściej zachowanie. Jednak duży procent to również podpalenia, więc ważne jest to, jak my szanujemy naszą przyrodę i jak my jako ludzie zachowujemy się i czy nie narażamy siebie, innych, ale także całego ekosystemu na tak wielkie straty pożarowe, bo kilkanaście hektarów lasu to raz, że spalona przestrzeń, zieleń, ale to także setki, jak nie tysiące ton substancji chemicznych, szkodliwych, które przedostają się do naszej atmosfery. To także duże zużycie wody, które jest potrzebne przecież do obrony takiego lasu czy przestrzeni leśnej podczas walki z pożarem, więc to naprawdę duży wysiłek dla całego ekosystemu, który cierpi po prostu. I to jedna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać, że pogoda, a szczególnie upały, nie pomagają nam wszystkim. I tak jak my jako ludzie chronimy siebie przed narażeniem na promienie słoneczne, na wysoką temperaturę, na jakieś odwodnienie, czy bronimy się przed udarem cieplnym, tak samo strażacy muszą bronić cały system w zasadzie ochrony przeciwpożarowej i przygotować ten system przed pożarami lasów. Musimy obronić nasze lasy przed pożarem. I tutaj wespół z leśnikami, z lasami państwowymi oczywiście przygotowujemy się. W Wielkopolsce kilkadziesiąt różnych rozpoznań pożarowych w lasach jest już za nami. To przygotowanie prewencyjne, czyli przygotowanie i sprawdzenie dróg, zbiorników przeciwpożarowych, to jedna sprawa. Ćwiczenia, które odbywaliśmy, także poza granicami kraju, żeby być przygotowanymi na te najbardziej ekstremalne scenariusze. To również za nami. Dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie widząc prognozy pogodowe, a wiemy, że wiosna nie była obfita w deszcze i w Wielkopolsce już doszło do 250 pożarów lasów, gdzie w zeszłym roku było to około 200. Najwięcej mamy pożarów takich do 1 hektara, bo strażacy z leśnikami są w stanie opanować szybko takie zagrożenie. Jednak te upały nie spowodują, że to ryzyko powstania pożarów w lasach będzie mniejsze, więc tutaj ponownie rozpoznajemy zbiorniki wodne, bo niestety w Wielkopolsce brakuje wody. Niestety te zbiorniki wysychają i trzeba znaleźć pewną alternatywę, tak by być przygotowanym właśnie na wielkopowierzchniowe pożary lasów. Najgroźniejsze to te pożary wierzchołkowe, czyli te, które przenoszą się w koronie drzew. Silne wiatry, niska wilgotność ściuły leśnej, wysokie temperatury nie pomagają. Mamy taką zasadę 30, to znaczy jeśli mamy temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, wilgotność poniżej 30%, no to są idealne warunki do tego i prędkość wiatru, która rozprzestrzenia się powyżej 30 km na godzinę, to te 3-30 wskazują na takie wysokie, bądź nawet można powiedzieć ekstremalne ryzyko pożarowe w lasach. Jeśli w danym dniu występuje właśnie taka zbiorowość 30, powiedzmy.
0: A możemy powiedzieć o jakichś tutaj konkretnych miejscach w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, które są najbardziej narażone? Mówię o lasach.
10: Musimy pamiętać, że przede wszystkim każdy las iglasty to idealne środowisko do rozprzestrzeniania się pożaru. W Wielkopolsce północno-zachodnia część, tam gdzie mamy Puszczę Notecką, tam gdzie jest najwięcej lasów iglastych i one są w pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, to tereny najbardziej zagrożone. Taki bardzo charakterystyczny pożar w Wielkopolsce z lat 90. Pożar lasów w Potrzebowicach, to dawne województwo pilskie jeszcze. Teren dzisiaj mniej więcej pogranicza Czankowsko-Trzcianeckiego i Pilskiego.
0: Czyli północna część Wielkopolski.
10: Dokładnie tak. To historia pożaru, który trwał kilka godzin, a w trakcie którego spaliło się 6 tysięcy hektarów lasów. To był najbardziej dynamiczny pożar po II wojnie światowej w Europie i drugi pod względem takiego niebezpieczeństwa i ryzyka pożar, drugi najgroźniejszy pożar w Polsce. Dwa tygodnie później paliła się Kuźnia Raciborska. Tutaj ten nasz wielkopolski był najbardziej dynamiczny. Spaliło się, jeszcze raz powiem, w ciągu kilku godzin 6 tysięcy hektarów. Tam w Kuźni Raciborskiej działania trwały kilkanaście dni. Spaliło się więcej hektarów, ale był ten pożar rozciągnięty. Natomiast tutaj Wielkopolskę uratował deszcz, który powstał. O 16:20 zgłoszenie o pożarze. Po północy silny deszcz, który po prostu ugasił ten pożar. Lata 90. to system, który tworzyliśmy w lasach tak naprawdę, to te doświadczenia wtedy lat 90. spowodowały, że dziś mówimy o zupełnie innym przygotowaniu strażaków i nie tylko strażaków, bo także i lasów państwowych do walki z pożarami właśnie na obszarach leśnych.
0: Może też przypomnijmy słuchaczom, że wielkopolscy strażacy mają doświadczenie w gaszeniu pożarów tych takich ekstremalnych w Europie, do których dochodziło, bo też wyjeżdżali pomagać.
10: Myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o przygotowanie, szkolenie, ale także taktykę walki z pożarami. Ten system ewoluuje. To znaczy przyzwyczailiśmy się w jakiś sposób, że mieliśmy dość duży zasób wody do walki właśnie z pożarami przez te minione lata i faktycznie ten sprzęt, przygotowanie, pojazdy to jest coś niebywałego, co się wydarzyło od początku lat 90. do dzisiaj. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który rozwinął się, wszystkie procesy i szkolenia spowodowały, że my dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i cały czas odpowiadamy na nowe technologie, na to, co nowego w służbie możemy mieć do dyspozycji, dlatego inwestujemy w rozwój. Natomiast po doświadczeniach z akcji zagranicznych, chociażby z Grecji, gdzie teren był trudno dostępny, piaszczysty, gdzie nie było właśnie tak dużego zasobu wodnego, przestawiliśmy troszeczkę to nasze myślenie o strategii i wypracowanej taktyce na właśnie przygotowanie strażaków do indywidualnych działań w takich sytuacjach, gdzie być może będzie ograniczony zasób wody, gdzie nie będzie mógł jechać ciężki sprzęt strażacki, gdzie będzie trzeba się przemieszczać po prostu pomiędzy drzewami w lesie, tak, żeby sprawnie dotrzeć na front pożaru, szczególnie wtedy, kiedy wiatr będzie tutaj naszym niesprzymierzeńcem. I dlatego powstały moduły GFFF, które służą do tego, by poza granicami kraju właśnie z ograniczonym zasobem wody, czyli można powiedzieć z takim plecakiem wodnym, gdzie jest kilkadziesiąt litrów wody, z takimi narzędziami ręcznymi przypominającymi dziabki, które służą do przekopania gleby, tak żeby front pożaru dalej przez ściołę leśną się nie rozprzestrzeniał, z pilarkami, które służą wręcz wycinać drzew, tak żeby ograniczyć miejsce, czy wyprofilować takie pasy do ograniczenia rozprzestrzeniania się frontu. To jest ta taktyka, na którą stawiamy. I śladem Wielkopolski i Lublina, które kilka lat temu sformowały ten moduł, które szkoliły się poza granicami kraju, dziś w Polsce inwestujemy w kolejne 5 modułów, łącznie jest już ich 7.
0: A my jesteśmy w Wielkopolsce, w Poznaniu i rozmawiamy o zagrożeniu pożarowym. Startuje okres wakacyjny. Wakacje kojarzą się z ogniskami, paleniskami. Właśnie tutaj też chyba powinniśmy zaapelować do wszystkich Wielkopolan, mieszkańców, by byli ostrożni.
10: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że jesteśmy po tym okresie wiosennym, gdzie dopiero co skończyliśmy w zasadzie mówić o takich intensywnych działaniach czy zdarzeniach związanych z pożarami traw, ale także pożarami na naszych posesjach albo zgłoszeniami bardziej, które dotyczyły właśnie rozpalenia ogniska blisko zabudowań, blisko budynków, w jakichś beczkach, paleniskach, bo po prostu ludzie wypalali jakieś pozostałości roślinne, czyli w zasadzie bioodpady, tak by to trzeba było nazwać. Więc takie zdarzenia to czas za nami, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie wakacyjnym jesteśmy też w pewien sposób, no chcemy odpocząć i to jest naturalne. Bywa, że zostawiamy ogniska, które są niedogaszone, grille, które powodują przecież ryzyko przeniesienia się ognia, czyli rozprzestrzenienia się, czyli de facto ryzyko powstania pożaru, szczególnie wtedy, kiedy zostawiamy te grille czy paleniska blisko budynków. To jest niezgodne z naszymi przepisami, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową naszych obiektów i trzeba pamiętać, że za ten element bezpieczeństwa pożarowego odpowiadamy my sami. Strażacy chodzą na kontrolę w naszych domach, to my jako dorośli, jako ci, którzy też czuwają nad naszą młodzieżą, nad osobami niepełnoletnimi, musimy zwracać uwagę na to, czy zachowujemy się bezpiecznie, czy pozostawiamy na przykład miejsce po naszym grillu, ognisku bezpieczne, tak żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia, a w efekcie niepotrzebnego pożaru na naszej posesji.
0: Tutaj chciałbym jeszcze zapytać o sprzęty, bo odnoszę wrażenie, gdy upał za oknem, wtedy te sprzęty, choćby ładowarki telefoniczne, one szybciej się nagrzewają.
10: Wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie wtedy, kiedy są poddane takiemu oddziaływaniu słońca czy ciepła, mogą powodować ryzyko powstania pożaru. Bywa, że zostawiamy nasze urządzenia elektryczne czy elektroniczne na dworze. Ale znów bywa, że ładujemy na przykład hulajnogi czy inne urządzenia w nocy, czyli wtedy, kiedy ich nie używamy. To jest niebezpieczne. Nie chodzi mi tutaj o to teraz, żeby straszyć oczywiście nas wszystkich, że oj, używanie telefonu, tabletu, komputera czy hulajnogi niesie ze sobą od razu ryzyko pożarowe. No tak nie jest, bo to są wyroby, które oczywiście są w jakiś sposób sprawdzane, certyfikowane i one z założenia mają nam pomóc w codzienności. Ale niestety, no znów, kiedy spojrzymy na przyczyny powstawania pożarów, na tą statystykę czy na te badania, które prowadzą eksperci w dziedzinie dochodzeń popożarowych, no to okazuje się, że właśnie awarie techniczne, oprócz działalności człowieka, umyślnej czy nieumyślnej, są tą grupą, która też jest w czołówce, jeśli chodzi o przyczyny powstawania pożarów. Różne awarie techniczne, myślę tutaj nie tylko o dużych przemysłowych halach produkcyjnych, tak, gdzie mówimy o wielopowierzchniowych pożarach, ale także o tych codziennych w naszych domach. Strażacy w Wielkopolsce jeżdżą coraz częściej do pożarów, które są spowodowane ładowarkami telefonicznymi, przegrzaniem się baterii, bateriami, które zapalają się, bo mamy pochowane urządzenia na przykład w naszych kanapach, sofach, czyli w miejscach, gdzie no, jest materiał łatwopalny. Bywa, że hulajnogi, które pozostawiamy do ładowania, czy to w dzień, czy w nocy, baterie z tych hulajnóg również się zapalają, bo mają jakieś mikrouszkodzenia, tak? I te ogniwa po prostu no, pracują i ta energia, to ciepło, które powstaje, w efekcie powoduje pożar. To są realne zdarzenia, z którymi na co dzień się spotykamy. Może nie zawsze o nich słychać, bo no niestety w naszym społeczeństwie to jest tak, że jak temat jest dość często monitorowany, to z czasem powszechnieje czy powszednieje i nie zwracamy na to znów już tak często uwagi. Przecież każdego dnia tak naprawdę na terenie Wielkopolski średnio notujemy od 80 do 100 zdarzeń. Wśród nich bywają wypadki, kolizje. Nie zawsze o nich mówimy, nie codziennie już, bo przywykliśmy do tego. Natomiast to ryzyko pożarowe jest bardzo realne, jeśli chodzi o nasz każdy dom, bo dziś przecież w każdym domu mamy urządzenia elektroniczne, które ładujemy i pozostawienie na przykład takiej ładowarki czy hulajnogi w jedynym wejściu i wyjściu do naszego domu może w efekcie okazać się śmiertelnie niebezpieczne, bo odetniemy sobie jedyną drogę ucieczki. Strażacy apelują do Wielkopolan, do tych, którzy będą przebywali na terenie Wielkopolski podczas wakacji, o rozwagę, o bezpieczeństwo, o to, by zadbać o siebie i by nawet w tym okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy chcemy spędzić ten czas na rekreacji, na takim wyluzowaniu, by jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, o tych podstawowych zasadach, które spowodują, że wrócimy po tym okresie urlopowym, wakacyjnym do codzienności, będąc szczęśliwi, wypoczęci i przede wszystkim bezpieczni, bez niepotrzebnych pożarów, wypadków i innych zagrożeń dla każdego z nas.
0: Na naszej antenie apelował
10: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Bardzo dziękuję.
0: Kolejny temat w naszym magazynie, a dokładnie apel poznańskich policjantów.
11: Rozpoczął się okres letni, a także czas upałów. Pamiętajmy, że niebezpieczne, nawet śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, a pozostawianie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są naprawdę niebezpieczne, dlatego rokrocznie apelujemy, także teraz, aby nie zostawiać kategorycznie w samochodzie nawet na chwilę dzieci i zwierząt. Przy upałach wewnątrz zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie. Lekko uchylone szyby czy miska z wodą pozostawione dla psa sprawy naprawdę nie załatwią. Temperatura może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do tragedii. A wobec tego, widząc pozostawione w pojeździe dziecko, reagujmy i natychmiast zadzwonimy na numer alarmowy 112. Wcześniej warto rozejrzeć się za właścicielem samochodu, który może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem uważnie słuchajmy oraz wykonujmy polecenia osoby, która obsługuje numer alarmowy, bądź policjanta. Być może usłyszymy polecenie, aby dla ratowania życia wybić szybę w samochodzie. Jeżeli to możliwe, zostańmy na miejscu do czasu przyjazdu służb czy pojawienia się właściciela pojazdu. W przypadku, gdy doszło do narażenia życia lub zdrowia dziecka, na przykład w przypadku właśnie omawianym, gdyby dziecko wyszło z pojazdu na ulicę lub gdyby pozostawało w nagrzanym, szczelnie zamkniętym samochodzie, wtedy wobec rodzica wszczęte zostałoby postępowanie z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z popełnieniem przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia dziecka, na którym miał obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Najważniejsze jest ludzkie życie, ale warto i trzeba pamiętać także o zwierzętach. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi wówczas mandat, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.
0: Przypomnę, o tym wszystkim mówił na naszej antenie podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
9: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Autopromocja.
15: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
16: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
17: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
15: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
17: A miałbyś takie piękne życie.
16: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
17: Maracin
15: i Daria.
9: Autopromocja. Reklama.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy ekspres los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: To jest Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie motkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

jest na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok nam potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.